kurwa, mi Emma jest tak wojasz. So high to the mountain. Życie so high to the mountain, so low to the valley, but the brick man. I like voyage, I like voyage. No čia neįmanoma, kurva, čia toks tekstas. Gerai, man.